laro wano ringo te laro borri pien chocha chel kobiwani yini beda chakki kara chel kede giki en chocha chelo da pun mede kobiwani te kare menyualo dano kire kare ame dano weho kire lobo ni tong rotko ba yini nadai diyo chunywa yini nadai chunkedwa akadotia be

buide juye to weka bana buide juye to bolla yoni ana peru kanien idi chakale go pera kwalo kia yo.

Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Imara kwanka wa kimiaru kilie.